Mina ni intima, limba ni intima, kuimba kwa Martij Mardaj. Kizu ora jindi 14 minutos, ntawi za Trupa Nova Wireless. Tibwende guli jamati konjuntu safari, makumba.